0: Jest godzina 6:01.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką. Te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
2: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
4: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
5: To prosty przepis na droższy sprzęt?
4: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
2: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
6: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
7: My mówimy nie, tak nie wolno. To mieszkańcy, nie prezydent.
2: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Teraz sport. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. I kolejny sukces, tym razem Igi Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Marii Buskowa.

0: 32 minuty po godzinie 6.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 dzień września. W 1575 roku ordynariusz chełmiński Piotr Kostka otrzymał sakrę biskupią. W 1815 nastąpiła oficjalna prekonizacja Tomasza Ostaszewskiego na biskupstwo płockie. W 1884 roku w Nidzicy została poświęcona synagoga przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego. Budynek został zniszczony w czasie wydarzeń Kryształowej Nocy. Na jego miejscu władze zbudowały Muzeum Pogranicza. W 1939 roku Mława została zajęta przez wojska niemieckie. Pociąg pancerny generał Sosnkowski patrolował okolice Ciechanowa, po czym otrzymał rozkaz wycofania się do Modlina, a załoga 41. Eskadry Rozpoznawczej prowadziła działania na kierunkach Działdowo-Nidzica-Uzdowo oraz Nidzica-Wielbark-Szczytno. Ustalono wzmożony ruch kolejowy. W 1996 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Jan Śledzianowski na wniosek ministra edukacji narodowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
3: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie.
2: W 2009 roku miała miejsce premiera filmu fabularnego Balladyna, w którym rolę Chrisa zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
4: Stój za gum na progiem i nie rozplątuj znów na kołowrotki szczerosumiennej, zaplątanej pasem dziwnej przeszłości.
2: W 2016 roku zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym Adolfa Szelążka, biskupa pomocniczego płockiego,

0: później ordynariusza łódzkiego, mówi siostra Hiacynta Augustynowicz, terezjanka.
1: Zostały podpisane akta procesu beatyfikacyjnego, zamknięte i olakowane, następnie przekazane przez Portitora do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
0: Rok 2019 to premiera filmu fabularnego Patryka Wegi Polityka, w którym rolę przewodniczącego Pacyny zagrał urodzony w Rypinie Zbigniew Suszyński.
2: Jest pytanie o jakość polskiego państwa prawa i polskiej praworządności. Czy to jest kilka bardzo wyraźnych znaków zapytania o jakość państwa prawa.
0: Urodzili się. W 1865 roku Maria Karłowska, imię zakonne Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, założycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej oraz błogosławiona Kościoła Katolickiego. Jej praca społeczna zaowocowała założeniem zakładów wychowawczo-resocjalizacyjnych i szpitali dla chorych wenerycznie, dla dziewcząt i kobiet z ulicy pod nazwą Domów Dobrego Pasterza. Zorganizowała placówkę m.in. w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim.
3: Miejscem ewangelizacji były dla niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom publiczny, więzienie, oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z chorobami wenerycznymi.
0: W 1886 roku Sergiusz Zachorski, generał Brygady Wojska Polskiego, szef gabinetu wojskowego prezydenta Rzeczypospolitej, współtwórca polskiego jeździectwa sportowego, dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1894 roku Władysław Dec, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant Komendy Rejonu Uzupełnień Ciechanów. Zmarli w 1939 roku pod Nowym Dworem Mazowieckim Ernest Kościński, urodzony w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada, w powiecie działdowskim, folklorysta, poeta, nauczyciel w Klęczkowie w gminie Działdowo, działacz Działdowskiego Związku Mazurów. Poległ w kampanii wrześniowej, spoczywa w bezimiennej mogile na cmentarzu ewangelickim w Narzymiu. Także w 1939 roku Zygmunt Durski, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, szef sztabu 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, zastępca dowódcy 32. Pułku Piechoty w Modlinie. W 1995 roku Jędrek Połonina, a właściwie Andrzej Wasielewski, urodzony w Górznie w powiecie brodnickim, rzeźbiarz, malarz, rysownik, poeta i pieśniarz bieszczacki, zginął potrącony przez samochód prowadzony przez pijanego kierowcę.
4: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510. Reklam.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Dzisiaj 4 września, dzisiaj piątek i jest już 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Areszt dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na A1. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Co na to Karol Nawrocki? Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studenci mogą skorzystać z podpowiedzi. Miriam Lipińska. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
2: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
4: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
2: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgi Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenni północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
5: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
6: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
7: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
2: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy Biało-Czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Jestem przeszczęśliwa, że jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
8: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny. Wygrała 6-3 i 6-2.
10: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
8: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bouskowa, a do drugiej rundy debla awansowały Magda Linet i Maja Chwalińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Christine Madeleine. 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie. Zaległości odrabiali pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
11: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
8: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu klarskiego Vuelta Espania z metą sytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
0: Pana Piotra w Nidzicy teraz 14 stopni, u pana Adama w Ostaszewie 15 stopni, u pani Bernadety w Górznie 16 stopni, wszędzie niebo zachmurzone. No, to tylko wrzesień, Dzisiaj temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale przez cały dzień niebo będzie zachmurzone, a w dodatku po południu dzisiaj może padać. Jakby tego było mało, to ciśnienie, no nie, nie jest tak źle z tym ciśnieniem. Ciśnienie w dolnych granicach normy. Mamy 7 minut po 7:00.

Już mamy 14 minut po godzinie 7, dzisiaj 4 dzień września, dzisiaj piątek, Rosalia i Stella przyjmują dzisiaj życzenia imieninowe, ale dzisiaj również Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. 17 minut po piątej dzisiaj miał miejsce świt, słońce wzeszło 8 minut przed szóstą, zajdzie 17 minut po godzinie 19, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie 8 minut przed godziną 20. Do jesieni tylko 19 dni pozostało. Prawda, że szybko ten czas płynie? Kwadrans po siódmej już na naszym radiowym zegarze. Tak się wstaje w piątek, tak się staje 4 września.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, czterojajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: 25 minut po godzinie 7 mamy. Wprawdzie dopiero rozpoczął się wrzesień, do grudnia jeszcze daleko. A dlaczego o grudniu wspominam? No grudzień, połowa grudnia, moi drodzy państwo, to weekend cudów, czyli szlachetna paczka, finał szlachetnej paczki. Ale jeśli państwo myślą, że grudzień to właśnie z tym miesiącem kojarzy się ta akcja, to prawda, ale akcja trwa nie tylko w grudniu. Poszukiwani są wolontariusze w naszym regionie. Sztaby w całym regionie proszą o to, ażeby wolontariusze się zgłaszali. Jest to właściwy moment, żeby to zrobić.
1: Wolontariusze są jednym z najważniejszych ogniw szlachetnej paczki. To oni spotykają się z potrzebującymi rodzinami, poznają ich sytuację i potrzeby, a później współpracują z darczyńcami, dzięki którym przed Bożym Narodzeniem pomoc trafia pod właściwy adres. Organizatorzy nie wyznaczyli konkretnego terminu zakończenia naboru, ale zachęcają, żeby nie odkładać decyzji. Formularz dla kandydatów na wolontariuszy dostępny jest na stronie Szlachetnej Paczki.
0: Piękna to akcja. Akcja z taką, bym powiedział, długoletnią tradycją. Myślę, że jeśli państwo czują tylko taką potrzebę wewnętrzną, to dobry moment jest, żeby to się zgłosić. szlachetnapaczka.pl. No i w grudniu weekend cudów w tym roku też będzie. Teraz na zegarze 27 minut po 7. Za 3 minuty u nas wiadomości z regionu.

0: Koła Gospodyń Wiejskich na antenie Radia 7 rusza też nowy cykl Co na obiad? Dziady w Żurominie, narodowe czytanie w teatralnej odsłonie. Powiatowe dożynki w Rościszewie, w sobotę święto rolników. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Od dziś na antenie Radia 7 będziemy przedstawiać koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. W każdy piątek po godzinie 16 zaprezentujemy jedno z nich. W tym roku odwiedziliśmy 15 kół i stowarzyszeń. Rozmawialiśmy o ich działalności, tradycjach, lokalnych inicjatywach, ale również o tym, jak zmieniają się współczesne koła gospodyń wiejskich. Na pierwszy ogień poszło koło z Wiadrowa w gminie Żuromin. Zajrzyjmy, co działo się podczas nagrania.
1: Żeby w Wiadrowie stworzyć koło gospodyń wiejskich. Kto mówi?
2: Ja mogę.
1: Dobrze.
3: Ile osób dziś tworzy koło? Kto mówi?
1: Ja mogę.
3: Co sprawia, że chce się wam spotykać?
4: Ja mogę mówić.
3: No to dobrze. Jak wygląda takie koło od kuchni? Jak często się spotykacie?
1: No to ja mogę to powiedzieć.
3: Dajcie coś Danielowi.
1: No to może. No to z czego tak, jesteśmy dumni? Ja to mogę... Daniel. To mówmy po prostu po kolei. Ja, Daniel, pan Waldek,
5: no to ja
1: Daniel.
5: Tutaj, pan jak Waldek. Wygląda koło od kuchni, mogę to powiedzieć, nie ma problemu.
0: Prezentacja kół to nie wszystko. W poniedziałek pozbawimy naszych słuchaczy jednej codziennej troski, zastanawiania się, co ugotować na obiad. Na antenie Radia 7 rusza nowy cykl Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o godzinie 10.30 gospodynie z naszego regionu będą przedstawiały swoje ulubione dania i zdradzały, jak je przygotować. Pani Ewa Kleniewska z Syberii.
6: Ja zdecydowałam się podać przepis na tą zupę pomidorową, dlatego że moja rodzina uwielbia tę zupę i czasami na wyjazdy dziewczyny proszą, żeby właśnie tą pomidorową z ryżem gotować, żeby podać uczestnikom jakiegoś pikniku czy dożynek. Mam nadzieję, że będzie smakować również słuchaczom Radia 7.
0: Będą to przede wszystkim przepisy sprawdzone. Takie, które goszczą na rodzinnych stołach od lata, niektóre przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Oba cykle powstały dzięki głosom naszych słuchaczy i dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Pierwsze koło przedstawimy już dziś po godzinie 16, a pierwszy przepis w cyklu Co na obiad w poniedziałek o 10.30 na antenie Radia 7. Dziady Adama Mickiewicza będą bohaterem tegorocznego narodowego czytania w Żurominie. Powiatowo-miejska biblioteka publiczna przygotowała spotkanie w Żuromińskim Centrum Kultury. W tym roku samo czytanie zostanie wzbogacone o elementy teatralne. W inscenizacji dziadów pomogą aktorzy z żuromińskiej grupy teatralnej 5+, mówi dyrektor biblioteki Joanna Rakoczy.
7: Na pewno warto. Po pierwsze, zobaczyć inscenizację grupy teatralnej. Ja powiem szczerze, że troszeczkę tak się bałam, proponując to młodzieży, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że z takim entuzjazmem przyjęli tę propozycję przygotowania tej inscenizacji. Wiem, że bardzo dużo wkładają wysiłku do tego, żeby wszystko się udało.
0: Aktorów do udziału nie trzeba było długo namawiać, choć były pewne obawy, dodaje Joanna Rakoczy.
7: Bądźmy szczerzy, Dziady to jest klasyka. Klasyka jest wieczna, ale to jest również lektura. Także też wiemy, jak młodzież podchodzi do lektur i tutaj troszeczkę obawiałam się tego, czy będą po prostu w ten projekt nasz wspólny chcieli wejść.
0: Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja promująca polską literaturę i wspólne czytanie najważniejszych dzieł. Co roku włączają się w nią tysiące instytucji, szkół i bibliotek. Tak będzie również w naszym regionie. Spotkania z dziadami organizowane będą w wielu lokalnych bibliotekach. Żuromińskie Narodowe Czytanie rozpocznie się jutro o 13 w Żuromińskim Centrum Kultury. Wstęp jest wolny. Rolnicy z powiatu sierpeckiego będą świętować zakończenie żniw. Jutro w Rościszewie odbędą się dożynki powiatowo-gminne. Organizatorami wydarzenia są powiat sierpecki i gmina Rościszewo. Uroczystości rozpoczną się o 13 mszą świętą. Oficjalne otwarcie dożynek zaplanowano na 14.30. W programie znalazły się tradycyjne elementy święta plonów, ale również koncerty i zabawa taneczna. Atrakcji z pewnością nie zabraknie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
8: Powszechnie lubiane, mamy gwiazdę Łobuzy, mamy Kingę Rutkowską, mamy Igora Kalinowskiego, nasze te lokalne gwiazdy, plus zespół muzyczny, który będzie bawił do białego rana, że tak powiem, do późnych godzin wieczornych, jak co roku. Będzie można zjeść w koła gospodyń wiejskich, zapewnią przepyszne posiłki, będzie wiele atrakcji dla najmłodszych i dla tych starszych.
0: Dożynki są przede wszystkim podziękowaniem rolnikom za ich pracę i tegoroczne plony, podkreśla starosta Przemysław Burzyński.
8: Jest to święto rolników. Rolnicy chcą celebrować również i podkreślać ważną rolę swoją i to oczywiście podkreślamy, bo niestety jeżeli nie będzie rolnictwa, nie będziemy mieli co zjeść. Dlatego również chcemy uczcić i uhonorować rolników z terenu powiatu sierpeckiego, z każdej gminy i podkreślić ich wagę.

0: i znaczenie, bo to jest bardzo ważne i za to im będziemy chcieli podziękować.
1: Dożynki powiatowo-gminne w Rościszewie odbędą się jutro, początek o 13. Sport. KSD Korglas Działdowo poległ w pierwszym spotkaniu nowego sezonu Lotto Superligi. Nasza drużyna przegrała z Orlen Bogorią Grodzisk Mazowiecki 3-0. Ekipa z Działdowa podchodzi do nowej kampanii w odmienionym składzie, który ma przed sobą jeszcze sporo pracy na treningach. W pierwszym spotkaniu wychowanek drużyny prowadzonej przez Wenliangia Siu, Patryk Lewandowski, przegrał z Markiem Badowskim 3-1. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie Panagiotisa Gionisa z Jiżim Wrablikiem, zaś Mateusz Sakowicz nie był w stanie wygrać ani jednej partii w starciu z Mateuszem Zalewskim. De Korglas zmagania na własnej hali rozpocznie od niedzielnego meczu z Polonią Wąchoc, który rozpocznie się o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Aktualnie termometry w naszym regionie pokazują około 16 stopni Celsjusza, na barometrach nieźle, w dolnych granicach normy, ale to cały czas jeszcze jest ta norma, ciśnienie na razie stabilne. W ciągu dnia dzisiaj 20 kresek i więcej nie będzie, dziś przydadzą się parasole, zwłaszcza po południu, ale przez cały dzień niestety niebo dzisiaj zachmurzone. Jutro i pojutrze aura bardzo podobna.
2: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
3: Radio 7. 25 minut pozostało do 8.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

13 minut brakuje do godziny 8. Chaos informacyjny, drodzy Państwo, wkradł nam się tutaj w wiadomości. To musimy teraz sprostowanie zorganizować. Otóż rzeczywiście w tym sezonie, czyli od września teraz, troszkę na antenie zmian i trochę ciekawych propozycji dla Państwa. Między innymi o kołach gospodyń wiejskich będziemy rozmawiali w każdy piątek w gościu Radia 7 po godzinie 16. To prawda, ale jest też cykl nowych audycji Co na obiad, od poniedziałku do piątku zawsze o 11.30, bo tutaj w serwisie podaliśmy błędną wiadomość o 10.30. Nie, 11.30 od poniedziałku do piątku będziemy opowiadać Państwu o różnych przysmakach i będziemy Państwu, może to będzie taka inspiracja troszkę, co by tutaj na obiad zrobić. Człowiek się zawsze zastanawia, a tutaj w radiu powiedzą i od razu jeden problem z głowy mniej, prawda? Polecamy Państwu to już od najbliższego poniedziałku, a audycje powstały w ramach cyklu, w ramach naszego projektu Przy Wspólnym Stole, czyli akcja Radia 7 finansowana z budżetu Mazowsza, z budżetu obywatelskiego, i w ubiegłym roku Państwo tak intensywnie głosowaliście, że w tym roku możemy parę ciekawych rzeczy zorganizować. W przyszłym roku też byśmy chcieli, dlatego jeszcze cały czas zbieramy głosy na nasz projekt, projekt 71 Przy Wspólnym Stole. Można głosować jeszcze w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. A gdyby Państwo mieli kłopot z oddaniem głosu, no bo ta technologia, kurczę, jakaś taka zbyt skomplikowana, to zapraszamy dzisiaj w Mławie. Jesteśmy koło Zapiecka przy Sienkiewicza od godziny 11. Tam nasza ekipa będzie pomagała Państwu głosować właśnie na budżet obywatelski Mazowsza i na nasz projekt Przy Wspólnym Stole. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj od godziny 11, myślę, że tak ze dwie godzinki pewnie ta ekipa tam sobie zorganizuje i będziecie mogli Państwo głos oddać. Za 11:08.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Już nawet minuta po godzinie 8. Dzisiaj piątek, 4 dzień września.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim. Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich. Mają obowiązywać do 9 grudnia. Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą zonda krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
3: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
4: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
3: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
2: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
5: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczelinianie.
2: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego. Mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
6: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
2: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze, serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
7: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej, imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
2: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3 i 6-2.
9: Cieszę się z tego, że zagrałam na dobrym poziomie i byłam solidna i fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
8: Kolejną rywalką Polki będzie jutro Czeszka Marii Wołskowa, z którą grała do tej pory 3 razy i za każdym razem była wyraźnie lepsza. Dalej grają również faworytki m.in. Coco Gauff, Ilena Rybakina czy Mira Andrijewa. A w męskim turnieju dużą niespodziankę sprawił Karen Khachanov, pokonując rozstawionego z trójką Kanadyjczyka Feliksa Orzeal-Yassima. Medal jest już na wyciągnięcie ręki polskiej siatkarki. Awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holandię 3-1, mówi libero Justyna Łysiak.
10: No, niesamowite emocje. No, bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Myślę, że to był też taki nasz cel. Gdzieś tam na odpoczynku tego sezonu reprezentacyjnego rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie. No i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
8: O finał Polska zagra jutro z Włochami. W drugim półfinale Turcja zmierzy się z Serbią. Lech Poznań, nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy, w zaległym meczu mistrzowie Polski wygrali z Jagiellonią Białystok 2-1. Tabelę zamyka Raków Częstochowa, który nie zdobył nawet punktu. Wczoraj przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Trudne zadanie przed liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1, Kimi Antonelli. W swoim domowym wyścigu o Grand Prix Włoch wystartuje w niedzielę z końca stawki. To kara z powodu planowanej wymiany silnika. 20-latek, szukając pozytywów, przyznał, że będzie miał więcej radości z wyprzedzania i nie będzie na nim ciążyć zbyt duża presja. 5 Polaków wystąpi dziś i jutro w finowym meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Klaudia Kazimierska na 1500. Pia Skrzyszowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki, Dawid Wegner w rzucie oszczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 meetingach oraz lekkoatleci, którzy otrzymali dzikie karty.
0: No jak na razie nic się nie zmieniło na termometrze. Cały czas w okolicach 16 stopni teraz, a dzisiaj do 20 temperatura wzrośnie. Dzień będzie pochmurny, a po południu jeszcze popada nam deszcz. Ciśnienie w dolnych granicach normy i takie jest teraz, ale zdaje się, że przynajmniej w ciągu najbliższych godzin takie też pozostanie, bo widzę, że na razie przynajmniej te wartości są stabilne. Radio 7. Już 7 minut po 8.

14 minut po godzinie 8. Dzień dobry tym wszystkim, którzy po 8 dzień rozpoczynają. Wspólnie rozpoczynamy piątek. Dzisiaj już czwarty dzień września. Rosalia i Stella dzisiaj obchodzą imieniny. Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. No i o 5.17 zaczęło świtać, a słońce wzeszło dzisiaj 8 minut przed 6. O godzinie 19.17 słońce zajdzie, a 8 minut przed 20 zmierzch zapadnie nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i ziemią dobrzyńską. No i jeszcze czas powiedzieć, co tam z tą jesienią. Do jesieni 19 dni tylko pozostało. To już kwadrans po godzinie 8. W piątek budzi Was poranne Radio 7. Dzień dobry, północne Mazowsze, dzień dobry.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Wielki nabór do Akademii Piłkarskiej Mławianka Mława. Zapraszamy chłopców i dziewczynki z roczników 2016-2022. Zaczynamy piłkarską przygodę. Piątek, 4 września, godzina 18. Orlik przy Stadionie Miejskim. Mławianka Mława. Tu piłkarskie marzenia stają się rzeczywistością.
0: Reklama.
7: Radio 7.
8: Radio 7 budzi ludzi.

0: To już 23 minuty po godzinie 8. Uwaga, Sierpcy i okolice, teraz mam coś dla was. Jeśli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, to ja mam propozycję. Sztuka i muzyka spotkają się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Właśnie dziś, w piątek 4 września, odbędzie się tam otwarcie wystawy poplenerowej Cztery pory roku, Mazowiecka wieś i miasteczko na płótnie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kameralny koncert pochodzącej z Rypina Oli Olszewskiej, znanej m.in. z programu The Voice Kids. A początek tego wydarzenia dzisiaj o godzinie 17.30. Wystawa poplenerowa. A po jakimż to plenerze, chciałoby się zapytać, więc zapytajmy, po jakimż to plenerze ta wystawa? A o tym mówi Piotr Rzeszotarski, kierownik działu przyrodniczego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1: To był plener wygrany w budżecie obywatelskim Mazowsza. Cztery pory roku, wieś i miasteczko na płótnie. Zorganizowaliśmy w tym roku plener malarski, na którym było aż 120 uczestników. Byli to artyści z całej Polski i ze świata. Wyszedł nam międzynarodowy plener, bo byli artyści ze Słowenii, z Gruzji, z Niemiec, z Włoch, ale też nie zapominamy o artystów było około 20, ale żeby to dopełnić, też zachęcamy młodzież do malowania. I taka młodzież, która przychodzi na taki plener malarski, podpatruje, uczy się od tych artystów bardziej profesjonalnych i mogą podnieść swój warsztat. W tym roku też zachęciliśmy seniorów do uczestnictwa w plenerze. Mieliśmy warsztaty dla 60 seniorów i artyści właśnie z kraju i zagranicy uczyli seniorów, jak malować, jak dobierać kolory. Seniorzy podpatrywali, jak mieszają farby i później wiem, że w domu próbują sami malować. Staramy się, żeby seniorzy i młodzież uczą się od tych artystów, którzy tutaj przyjadą. I ta sztuka przychodzi do nas pod strzechy, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. A w najbliższy piątek o godzinie 17.30 mamy otwarcie wystawy poplenerowej. Pokazane będą wszystkie prace. Będzie możliwość wysłuchania małego koncertu Oli Olszewskiej z Rypina. Będzie katalog prac poplenerowych, więc zachęcamy do przyjścia do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na godzinę 17.30 w piątek.
0: To już właśnie dzisiaj polecamy Państwu, a to wydarzenie, jak i plener, to zadanie finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Czyli o tym budżecie obywatelskim Mazowsza sporo Państwu opowiadamy, różne projekty. My oczywiście polecamy Państwu nasz projekt Przy Wspólnym Stole, o którym jeszcze dzisiaj słowo powiem. Teraz nasz radiowy zegar pokazuje, że to już 27 minut po 8.00.

0: Jest już w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława, prawie 10 milionów złotych na przebudowę dwóch ulic. Wykopki w sierpeckim skansenie, wielkie święto dawnej wsi. Spływ kajakowy z krwą, będzie można popłynąć bez opłat. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Ulica Antoniego Torfa Załęskiego i Nowoleśna w Mławie przejdą kompleksową przebudowę. Inwestycja będzie kosztowała ponad 9 milionów 600 tysięcy złotych, a pierwsze prace rozpoczną się pod koniec sierpnia. Roboty najpierw prowadzone będą na ulicy Nowoleśnej, a następnie etapami przeniosą się na ulicę Torfa Załęskiego. Łącznie budowanych zostanie około 930 metrów dróg. Zakres inwestycji jest szeroki. Najpierw wykonawca zajmie się infrastrukturą podziemną, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią wodociągową oraz odwodnieniem. Następnie powstaną nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki i zjazdy do posesji. Przebudowane zostanie również oświetlenie. Pojawią się nowe słupy i energooszczędne lampy LED. Ulica Torfa Załęskiego zostanie przebudowana na około 700-metrowym odcinku od ulicy Olsztyńskiej do Wójtostwa. Na Nowoleśnej praca obejmą około 230 metrów. Wykonawcą inwestycji jest firma z Jesionki, która ma 14 miesięcy na realizację zadania. W czasie prac kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami oraz zmianami w organizacji ruchu. Tradycyjne wykopki już w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To jedna z największych cyklicznych imprez plenerowych w naszym regionie. Na polach skansenu będzie można zobaczyć, jak wyglądały jesienne prace na dawnej mazowieckiej wsi. Program jest bardzo bogaty, a pokazy będą odbywały się w różnych częściach skansenu, informuje kierownik działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej Joanna Szewczykowska.
3: Na pewno warto. Po pierwsze, zobaczyć inscenizację grupy teatralnej. Ja powiem szczerze, że troszeczkę tak się bałam, proponując to młodzieży, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że z takim entuzjazmem przyjęli tę propozycję przygotowania tej inscenizacji. Wiem, że bardzo dużo wkładają wysiłku do tego, żeby wszystko się udało.
2: Wykopki to także okazja, by spróbować tradycyjnych potraw. Będzie kiermasz produktów regionalnych, gastronomia oraz konkurs dla kół gospodyń wiejskich przy smaki Mazowsza, ziemniaczane rarytasy, dodaje Joanna Szewczykowska.
3: Bądźmy szczerzy, dziady to jest klasyk. Klasyka jest wieczna, ale to jest również lektura. Także też wiemy, jak młodzież podchodzi do lektur i tutaj troszeczkę obawiałam się tego, czy będą po prostu w ten projekt nasz wspólny chcieli wejść.
2: Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, warsztatów i dawnych zabaw. O 12:00 wystąpi kapela Mozaik, a o 15:00 zespół folklorystyczny Kurpiowszczyzna z Myszyńca zaprezentuje widowisko Wesele na Kurpiach. Wykopki w sierpeckim skansenie rozpoczną się w niedzielę o 10:00 i potrwają do 18:00. Bezpłatny spływ kajakowy rzeką z krwą. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie W Trosce o Człowieka, a udział w nim jest bezpłatny. Organizatorzy chcą połączyć aktywny wypoczynek z promocją przyrody północnego Mazowsza. Trasa będzie prowadziła z krwą, która ma wiele do zaoferowania miłośnikom kajaków, mówi radny powiatu sierpeckiego Piotr Rzeszotarski.
4: A przez kajakarzy mamy przepiękną pradolinę, przepiękne skarpy, przepięknie meandruje. Jest to dzika rzeka. Wiem, że kajakiem trochę trzeba poprzenosić kajak przez zwalone drzewa, ale musimy zapamiętać, że płyniemy i Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym i Naturą 2000, więc musimy się trochę pomęczyć, ale widoki rzeką.
2: Spływ rozpocznie się w niedzielę. Trzeba się wcześniej zapisać. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie radio7.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Sport. KS Górno-Nowy Świt znów prezentuje rewelacyjną dyspozycję, wygrywając w meczu o Super Puchar Polski z rekordem Bielsko-Biała 6-4. Mecz nie przebiegał jednak pod znakiem jednolitej dominacji mistrzyń. Mimo pewnego prowadzenia 4-1 po pierwszej połowie, zawodniczki rekordu zagrały pewnie, doprowadzając do wyrównania. Mistrzynie jeszcze przed końcem regulaminowego czasu dwukrotnie trafiały w poprzeczkę. W dogrywce to podopieczne Grzegorza Bały pokazały ogromne umiejętności. Do siatki trafiły Julia Basta i Wiktoria Górecka, pieczętując triumf swojego zespołu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Dziś do 20 stopni wzrośnie temperatura, ale dzisiaj parasol może się przydać, zwłaszcza po południu i wieczorem. Dziś niebo niestety zasnute chmurami przez

0: cały dzień tak będzie, zresztą teraz też to widać. Aktualnie na termometrach około 16-17 stopni, ciśnienie w normie, ale w dolnych granicach normy.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
0: Za 25 minut 9.

0: Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama. Tu Radio 7. Brawo!

Za 13 minut będzie godzina 9, to ja jeszcze raz Państwu przypomnę, że dzisiaj od godziny 11 przy Zapiecku w Mławie, ulica Sienkiewicza, jeśli Państwo mieliby ochotę zagłosować na budżet obywatelski Mazowsza, na nasz projekt przy wspólnym stole, a jakoś są kłopoty, nie ma kto pomóc, to bardzo prosimy, tam radiowa ekipa będzie nasza i będziemy Państwu pomagać w oddaniu głosu. Wszyscy ci, którzy chcieliby zagłosować na budżet obywatelski Mazowsza, na projekt przy wspólnym stole, zapraszamy dzisiaj od 11. Myślę, że tak dwie godzinki ekipa nasza radiowa właśnie przy Zapiecku na Sienkiewicza w Mławie będzie i będziemy Państwu pomagali oddać głosy. A jeśli Państwo chcieliby to zrobić we własnym zakresie, to do 7 września, czyli do poniedziałku, można głos oddać. bom.mazowia.pl bom.mazowia.pl projekt regionalny ciechanowski i projekt ma numer 71. Teraz 12 minut brakuje do 9.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.

0: Auto Polska i Świat w piątek o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe doniesienia w sprawie działalności zonda krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów. Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
3: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
4: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
2: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to zonda krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarządca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu. Rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ-cie. To w związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Polsce, ale także w Niemczech. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
5: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
2: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy Biało-Czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
7: Taka adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
6: Jutro o finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występ w singlu był rozczarowujący dla Magdalinet i Mai Chwalińskiej, ale za to grając ze sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Krystynę Malenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Znamy już prawie komplet zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września mecz drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły 2 kolejne kluby z Ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w Ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
8: Wygraliśmy dobre spotkanie. Chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy, taki, którym może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
6: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa.
0: Miriam mówiła Państwu w wiadomościach, że deszcz. Ja też potwierdzam, od samego rana mówię o tym, że dzisiaj popada po południu, wieczorem, a nawet może i w nocy. Miejscami mogą to być opady takie dosyć intensywne. Dzisiaj niebo zachmurzone nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i Ziemią Dobrzyńską. Dzisiaj do 20 stopni Celsjusza wzrośnie temperatura, ale cały weekend będzie taki raczej ponury i deszczowy. Dlatego warto ten czas spędzić przy Radiu 7. Od razu będzie weselej, gwarantuję. 7 po 9.

0: Reklama.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka, 44.
7: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 dzień września. W 1575 roku ordynariusz chełmiński Piotr Kostka otrzymał sakrę biskupią. W 1815 nastąpiła oficjalna prekonizacja Tomasza Ostaszewskiego na biskupstwo płockie. W 1884 roku w Nidzicy została poświęcona synagoga przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego. Budynek został zniszczony w czasie wydarzeń Kryształowej Nocy. Na jego miejscu władze zbudowały Muzeum Pogranicza. W 1939 roku Mława została zajęta przez wojska niemieckie. Pociąg pancerny generał Sosnkowski patrolował okolice Ciechanowa, po czym otrzymał rozkaz wycofania się do Modlina, a załoga 41. Eskadry Rozpoznawczej prowadziła działania na kierunkach Działdowo-Nidzica-Uzdowo oraz Nidzica-Wielbark-Szczytno. Ustalono wzmożony ruch kolejowy. W 1996 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Jan Śledzianowski na wniosek ministra edukacji narodowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
3: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie.
2: W 2009 roku miała miejsce premiera filmu fabularnego Balladyna, w którym rolę Chrisa zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
4: Stój za gum na progiem i nie rozplątuj znów na kołowrotki szczerosumiennej, zaplątanej pasem dziwnej przeszłości.
2: W 2016 roku zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym Adolfa Szelążka, biskupa pomocniczego płockiego, a później ordynariusza łódzkiego, mówi siostra Hyacynta Augustynowicz, Terezjanka.
5: Zostały podpisane akta procesu beatyfikacyjnego, zamknięte i olakowane, następnie przekazane przez Portitora do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
2: Rok 2019 to premiera filmu fabularnego Patryka Wegi Polityka, w którym rolę przewodniczącego Pacyny zagrał urodzony w Rypinie Zbigniew Suszyński.
6: Jest pytanie o jakość polskiego państwa prawa i polskiej praworządności. Czy tu jest kilka bardzo wyraźnych znaków zapytania o jakość państwa prawa.
2: Urodzili się w 1865 roku Maria Karłowska, imię zakonne Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, założycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej oraz błogosławiona Kościoła Katolickiego. Jej praca społeczna zaowocowała założeniem zakładów wychowawczo-resocjalizacyjnych i szpitali dla chorych wenerycznie, dla dziewcząt i kobiet z ulicy pod nazwą Domów Dobrego Pasterza. Zorganizowała placówkę m.in. w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim.
7: Miejscem ewangelizacji były dla niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom publiczny, więzienie, oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z chorobami wenerycznymi.
2: W 1886 roku Sergiusz Zachorski, generał Brygady Wojska Polskiego, szef gabinetu wojskowego prezydenta Rzeczypospolitej, współtwórca polskiego jeździectwa sportowego, dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1894 roku Władysław Dec, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant Komendy Rejonu Uzupełnień Ciechanów. Zmarli w 1939 roku pod Nowym Dworem Mazowieckim Ernest Kościński, urodzony w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada, w powiecie działdowskim, folklorysta, poeta, nauczyciel w Klęczkowie w gminie Działdowo, działacz Działdowskiego Związku Mazurów. Poległ w kampanii wrześniowej, spoczywa w bezimiennej mogile na cmentarzu ewangelickim w Narzymiu. Także w 1939 roku Zygmunt Durski, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, szef sztabu 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, zastępca dowódcy 32. Pułku Piechoty w Modlinie. W 1995 roku Jędrek Połonina, a właściwie Andrzej Wasielewski, urodzony w Górznie w powiecie brodnickim, rzeźbiarz, malarz, rysownik, poeta i pieśniarz bieszczacki, zginął potrącony przez samochód prowadzony przez pijanego kierowcę.

0: Reklama. Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwoleniu 40.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Reklam.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze zonda krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery zonda krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesman i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W., żona gangstera Mariana W., pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P. usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
3: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
2: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty. A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki, tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją, o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
4: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
2: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
5: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy. Natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
2: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
6: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
2: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
7: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek odwiedzimy Ostrołękę, gdzie odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozpoczął się rok szkolny, a samorząd Mazowsza szuka najlepszych nauczycieli. A na koniec zaprosimy na kolejny mazopiknik, tym razem dobra zabawa w Płońsku Mazowieckiego. Rozpoczął się rok szkolny, a samorząd Mazowsza szuka najlepszych nauczycieli. A na koniec zaprosimy na kolejny mazopiknik, tym razem dobra zabawa w Płońsku. Co słychać na Mazowszu?

0: Ciechanowie, Płocku i Radomiu, w którym odbyła się sesja sejmiku. Chcemy w ten sposób być bliżej mieszkańców całego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
1: Podjęliśmy decyzję, że oprócz posiedzenia w samej Warszawie będziemy organizowali co najmniej 5 takich sesji wyjazdowych w subregionach. Chcemy po prostu uspołeczniać posiedzenia sejmiku, przybliżać w ogóle sejmik obywatelom.
0: Ostrołęka i cały region ostrołęcki mają swoje plany i pomysły na rozwój. Aby móc je sprawnie i skutecznie realizować, potrzebna jest współpraca lokalnych samorządów z samorządem województwa, zauważa Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
2: Jesteśmy w Ostrołęce jako sejmik i dzisiaj też przedstawię, co zostało zrobione w ramach samorządu województwa, ale też i unijnych środków, które są w dyspozycji samorządu województwa właśnie dla Ostrołęki.
0: Kolejne posiedzenie sejmiku województwa mazowieckiego odbędzie się 22 września w Warszawie.
3: Warto wiedzieć.
0: Trwa budowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce. To część inwestycji obejmującej utworzenie południowej obwodnicy Ostrołęki. Jest to kolejna duża inwestycja w regionie, mówi marszałek Adam Struzik, który odwiedził inwestycję przed posiedzeniem sejmiku.
1: Została otwarta przeprawa mostowa w Rzewniach, między Rzewniami a Brańszczykiem przez Narew. Zainwestowaliśmy 38 milionów złotych. To też jest poprawienie ruchu lokalnego, ale też regionalnego. Reasumując, w północnej części województwa inwestujemy setki milionów złotych po to, żeby poprawić układ drogowy.
0: Nowa trasa połączy drogi wojewódzkie prowadzące z Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Przestysza i Makowa Mazowieckiego. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, a komunikacja między ważnymi trasami wojewódzkimi będzie sprawniejsza. Są szanse, że inwestycja zakończy się szybciej niż początkowo planowano, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
4: Są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
0: Całkowity koszt inwestycji to blisko 200 milionów złotych, z czego 75 milionów złotych to środki z budżetu województwa mazowieckiego.
3: Czy wiesz, że...
0: Mieszkańcy apelują, a radni województwa interweniują. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 17 tysięcy podpisów pod petycjami dotyczącymi przywrócenia pełnego funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Ciechanowie. Podczas obrad sejmiku radni województwa jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu mieszkańców i dyrekcji szpitala w staraniach o wznowienie funkcjonowania oddziału. Mówi wiceprzewodniczący sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Benedykciński.
5: W Ciechanowie mamy niestety przypadek, zabrakło dwóch lekarzy związanych z chirurgią dziecięcą. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło prawie 17 tysięcy petycji od mieszkańców Ciechanowa z prośbą o przywrócenie. I tutaj ze strony zarówno zarządu, jak i nas radnych sejmiku jest pełne wsparcie dla tej inicjatywy.
0: Przywrócenie oddziału chirurgii dziecięcej wiąże się z kosztami. Jak podkreśla Grzegorz Benedykciński, samorząd województwa jest gotowy pomóc.
5: Będzie się przekładało prawdopodobnie tym, że jeżeli powstanie sytuacja, że zwiększy to koszty, no to wiadomo, że Urząd Marszałkowski te koszty będzie pokrywał.
0: Ostry dyżur oddziału chirurgii dziecięcej w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim jest zawieszony do października. Dyrekcja Ciechanowskiego Szpitala podkreśla, że wznowienie całodobowej pracy oddziału zależy od tego, czy znajdą się chętni do pracy w nim lekarze.
3: Uwaga, konkurs!
0: Władze Mazowsza po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu EduKreator. Czekamy na Wasze zgłoszenia, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Samorząd województwa chce docenić najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli. Nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza, z wyjątkiem szkół oczywiście artystycznych, oraz nauczyciele.
0: Nagrody będą przyznawane w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
3: Gdzie na weekend?
0: Przed nami kolejny mazopiknik w regionie ciechanowskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Płońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
7: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze.

0: Miasteczko Zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 5 września zapraszamy do Płońska na Mazopiknik. Gwiazdą wieczoru będzie Lanberry.
1: Mazopiknik odbędzie się na terenach zielonych za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 12 w Płońsku. Widzimy się już 5 września od godziny 13 do 22.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Tu Radio 7.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cała Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej, a na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z, Jaromira W i Anna P., najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozieł.
3: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
4: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
3: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. W dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa, a fizycznego IG Nobla przyznano za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: są. Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie zonda krypto.
3: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
2: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
4: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty? Że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję. Obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic.
2: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
5: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
6: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
5: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
7: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
2: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy w Hej!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, czterojajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów. Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
3: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
4: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla zondy krypto.
2: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie zonda krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają cztery podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagn na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
5: Przydałaby się edukacja cyfrowa. Po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
2: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się on nią 23 września.

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507-564-487. 507-564-487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
3: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8,80 zł za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
2: Wylicza Jakub Boguski z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
4: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
2: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open, gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
5: Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Chin Wen Zheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
2: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
7: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koła gospodyń wiejskich na antenie Radia 7 rusza też nowy cykl Co na obiad? Mława, 3 ulice po modernizacji. Powiatowe dożynki w Rościszewie, w sobotę święto rolników. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Od dziś na antenie Radia 7 będziemy przedstawiać koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. W każdy piątek po godzinie 16 zaprezentujemy jedno z nich. W tym roku odwiedziliśmy 15 kół i stowarzyszeń. Rozmawialiśmy o ich działalności, tradycjach, lokalnych inicjatywach, ale również o tym, jak zmieniają się współczesne koła gospodyń wiejskich. Na pierwszy ogień poszło koło z Wiadrowa w gminie Żuromin. Zajrzyjmy, co działo się podczas nagrania.
3: Żeby we Wiadrowie stworzyć koło gospodyń wiejskich. Kto mówi?
4: Ja mogę mieć.
3: Dobrze.
5: Ile osób dziś tworzy koło? Kto mówi?
3: Ja mogę.
5: Co sprawia, że chce się wam spotykać?
6: Ja mogę mówić.
5: No to dobrze. Jak wygląda takie koło od kuchni? Jak często się spotykacie?
3: No to ja mogę to powiedzieć.
5: Dajcie coś Danielowi.
3: No to może. No to z czego tak, jesteśmy dumni? Ja to Daniel. To mówmy po prostu po kolei. Ja, Daniel, pan Waldek,
7: no to ja
3: Daniel.
7: Tutaj, pan jak Waldek. Wygląda koło od kuchni, mogę to powiedzieć, nie ma problemu.
2: Prezentacja kół to nie wszystko. Od poniedziałku pozbawimy naszych słuchaczy jednej codziennej troski. Zastanawiania się, co ugotować na obiad. Na antenie Radia 7 rusza nowy cykl Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30 gospodynie z naszego regionu będą przedstawiały swoje ulubione dania i zdradzały, jak je przygotować. Pani Ewa Kleniewska z Syberii.
8: Ja zdecydowałam się podać przepis na tą zupę pomidorową, dlatego że moja rodzina uwielbia tę zupę i czasami na wyjazdy dziewczyny proszę, żeby właśnie tą pomidorową z ryżem gotować, żeby podać uczestnikom jakiegoś pikniku czy dożynek. Mam nadzieję, że będzie smakować również słuchaczom Radia 7.
2: Będą to przede wszystkim przepisy sprawdzone, takie, które goszczą na rodzinnych stołach od lat, a niektóre przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Oba cykle powstały dzięki głosom naszych słuchaczy i dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Pierwsze koło przedstawimy już dziś po godzinie 16, a pierwszy przepis w cyklu Co na obiad w poniedziałek o 11:30 dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Pierwsze koło przedstawimy już dziś po godzinie 16, a pierwszy przepis w cyklu Co na obiad w poniedziałek o 11:30 na antenie Radia 7.

0: Czas upałów. Modernizacja trzech ulic kosztowała prawie 2 miliony złotych. Jest częścią większego projektu przystosowania Mławy do zmian klimatu. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Dziady Adama Mickiewicza będą bohaterem tegorocznego Narodowego Czytania w Żurominie. Powiatowo-miejska biblioteka publiczna przygotowała spotkanie w Żuromińskim Centrum Kultury. W tym roku samo czytanie zostanie wzbogacone o elementy teatralne. W inscenizacji Dziadów pomogą aktorzy z Żuromińskiej Grupy Teatralnej 5+, mówi dyrektor biblioteki Joanna Rakoczy.
1: Na pewno warto. Po pierwsze zobaczyć inscenizację grupy teatralnej. Ja powiem szczerze, że troszeczkę tak się bałam, proponując to młodzieży, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że z takim entuzjazmem przyjęli tę propozycję przygotowania tej inscenizacji. Wiem, że bardzo dużo wkładają wysiłku do tego, żeby wszystko się udało.
0: Aktorów do udziału nie trzeba było długo namawiać, chociaż były pewne obawy, dodaje Joanna Rakoczy.
1: Bądźmy szczerzy, Dziady to jest klasyka. Klasyka jest wieczna, ale to jest również lektura. Także też wiemy, jak młodzież podchodzi do lektur i tutaj troszeczkę obawiałam się tego, czy będą po prostu w ten projekt nasz wspólny chcieli wejść.
0: Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca polską literaturę i wspólne czytanie najważniejszych dzieł. Co roku włączają się w nią tysiące instytucji, szkół i bibliotek. Tak będzie również w naszym regionie. Spotkania z dziadami organizowane będą w wielu lokalnych bibliotekach. Żuromińskie Narodowe Czytanie rozpocznie się jutro o 13:00 w Żuromińskim Centrum Kultury. Wstęp jest wolny. Rolnicy z powiatu sierpeckiego będą świętować zakończenie żniw. Jutro w Rościszewie odbędą się dożynki powiatowo-gminne. Organizatorami wydarzenia są powiat sierpecki i gmina Rościszewo. Uroczystości rozpoczną się o 13:00 mszą świętą. Oficjalne otwarcie dożynek zaplanowano na 14:30. W programie znalazły się tradycyjne elementy święta plonów, ale również koncerty i zabawa taneczna. Atrakcji z pewnością nie zabraknie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
2: Powszechnie lubiane, mamy gwiazdę Łobuzy, mamy Kingę Rutkowską, mamy Igora Kalinowskiego, nasze te lokalne gwiazdy, plus zespół muzyczny, który będzie bawił do białego rana, że tak powiem, do późnych godzin wieczornych, jak co roku. Będzie można zjeść w koła gospodyń wiejskich, zapewnią przepyszne posiłki, będzie wiele atrakcji dla najmłodszych i dla tych starszych.
0: Dożynki są przede wszystkim podziękowaniem rolnikom za ich pracę i tegoroczne plony, podkreśla starosta Przemysław Burzyński.
2: Jest to święto rolników. Rolnicy chcą celebrować również i podkreślać ważną rolę swoją i to oczywiście podkreślamy, bo niestety, jeżeli nie będzie rolnictwa, nie będziemy mieli co zjeść. Dlatego również chcemy uczcić i uhonorować rolników z terenu powiatu sierpeckiego, z każdej gminy i podkreślić ich wagę i znaczenie, bo to jest bardzo ważne i za to im będziemy chcieli podziękować.
0: Dożynki powiatowo-gminne w Rościszewie odbędą się jutro, początek o 13:00.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Teraz w regionie na ogół 20 stopni, w weekend chłodniej, bo 18 stopni i jutro może popadać i silnie wiać w porywach powyżej 50 km na godzinę. W niedzielę więcej słońca i trochę słabszy wiatr. Ciśnienie waha się. I na koniec zaproszenie i rozmowa, w której padną ważne pytania. Kim są? Co robią? Co daje im wspólne działanie i dlaczego warto angażować się w życie swojej miejscowości? O kole gospodyni i gospodarzy wiejskich w Wiadrowie opowiedzą jego prezes Agnieszka Albrewczyńska, sołtys Wiadrowa Daniel Albrewczyński oraz radny gminy Waldemar Bukowski. Będzie o kole, lokalnej społeczności, wspólnych inicjatywach i ludziach, którym chce się działać. Zapraszamy dziś po 16:00. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
3: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
4: W regionie numer 1 Radio 7.
3: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
6: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy.

0: oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
3: Powiedzieć można wszystko.
2: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto. Marcin Krzamiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
4: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
5: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
4: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
3: Powiedzieć można wszystko.
4: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
3: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
4: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
2: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
6: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
2: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5000 osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
7: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
2: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc, ulica Okulickiego w przebudowie. Wykopki w skansenie, wielkie święto dawnej wsi. Poezja zabrzmi w Gołodczyźnie. Zdzisław Zembrzucki zaprasza na spotkanie autorskie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwają prace na ulicy Leopolda Okulickiego w Sierpcu. Modernizowany jest kolejny odcinek drogi. Zakres prac jest szeroki. Stara nawierzchnia została rozebrana, przebudowywana jest konstrukcja jezdni, powstaną nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie, pojawią się nowe studzienki ściekowe i krawężniki. To drugi etap przebudowy ulicy Okulickiego. Inwestycja ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców tej części miasta. Ulica Okulickiego jest ważna dla Sierpczan, mówi burmistrz miasta Jarosław Pyrzyński.
3: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Traugutta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
2: Przebudowa kosztuje ponad 1 200 000 zł, ponad 860 000 zł Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a blisko 369 000 pochodzi z budżetu miasta. Prace już trwają i mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Tradycyjne wykopki już w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To jedna z największych cyklicznych imprez plenerowych w naszym regionie. Na polach skansenu będzie można zobaczyć, jak wyglądały jesienne prace na dawnej mazowieckiej wsi. Program jest bardzo bogaty, a pokazy będą odbywały się w różnych częściach skansenu, informuje kierownik działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej Joanna Szewczykowska.
4: Będziemy kopać ziemniaki różnymi metodami, bo i ręcznie, czyli motykami, oczywiście kopaczką konną. Będziemy pokazywać w ogóle inne zajęcia jesienne, na przykład młócenie lnu, kiszenie kapusty.
2: Wykopki to także okazja, żeby spróbować tradycyjnych potraw. Będzie kiermasz produktów regionalnych, gastronomia oraz konkurs dla kół gospodyń wiejskich Przysmaki Mazowsza, ziemniaczane rarytasy, dodaje Joanna Szewczykowska.
4: Będzie można smakować tych jesiennych właśnie smakołyków, tych jesiennych ziemiopłodów. Mamy przecież ogródki, mamy pola, także jest to właśnie ta impreza, która chyba można powiedzieć, że nie tylko jest takim wydarzeniem dla ducha, ale również dla ciała. Mówiąc tutaj właśnie o smakach. Rzeczywiście takie wiejskie smaki.
2: Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, warsztatów i dawnych zabaw. O 12 wystąpi kapela Mozaik, a o 15 zespół folklorystyczny Kurpiowszczyzna z Myszyńca zaprezentuje widowisko Wesele na Kurpiach. Wykopki w sierpeckim skansenie rozpoczną się w niedzielę o 10 i potrwają do 18. Bezpłatny spływ kajakowy rzeką z krwą. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie w Trosce o Człowieka, a udział w nim jest bezpłatny. Organizatorzy chcą połączyć aktywny wypoczynek z promocją przyrody północnego Mazowsza. Trasa będzie prowadziła z krwą, która ma wiele do zaoferowania miłośnikom kajaków, mówi radny powiatu sierpeckiego Piotr Rzeszotarski.
5: Chcemy odczarować rzekę z krwę, ponieważ jest ona troszeczkę niedoceniana przez kajakarzy. Mamy przepiękną pradolinę, przepiękne skarpy, przepięknie meandruje. Chcemy odczarować rzekę z krwę, ponieważ jest ona troszeczkę niedoceniana przez kajakarzy. Mamy przepiękną pradolinę, przepiękne skarpy, przepięknie meandruje. Jest to dzika rzeka.

0: samorządu województwa mazowieckiego. Miłośnicy poezji będą mieli okazję spotkać się ze Zdzisławem Zembrzuckim, poetą, autorem 12 tomików wierszy i członkiem Związku Literatów na Mazowszu. Jutro w siedzibie Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie odbędzie się spotkanie autorskie połączone z promocją najnowszego tomu poezji zatytułowanego Poetycka misja osobista. Zdzisław Zembrzucki pochodzi z powiatu ciechanowskiego, a jego twórczość była prezentowana podczas licznych spotkań poetyckich i w antologiach w wielu miastach Polski. W dorobku autora znalazły się m.in. tomy Zmysłowość, Ziemskie Anioły, Między sercem a słowem czy Wpisanym słowie krople szczęścia. Za działalność twórczą i społeczną poeta został uhonorowany medalem pamiątkowym Promazowia. Spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 16. Jego organizatorem jest Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Teraz w regionie na ogół 20 stopni, w weekend chłodniej, bo 18 stopni i jutro może popadać i silnie wiać w porywach powyżej 50 km na godzinę. W niedzielę więcej słońca i trochę słabszy wiatr. Ciśnienie waha się. I na koniec zaproszenie i rozmowa, w której padną ważne pytania. Kim są? Co robią? Co daje im wspólne działanie i dlaczego warto angażować się w życie swojej miejscowości? O kole gospodyń i gospodarzy wiejskich w Wiadrowie opowiedzą jego prezes Agnieszka Albrewczyńska, sołtys Wiadrowa Daniel Albrewczyński oraz radny gminy Waldemar Bukowski. Będzie o kole, lokalnej społeczności, wspólnych inicjatywach i ludziach, którym chce się działać. Zapraszamy dziś po 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kierowcy kontra Uber jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie. Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
3: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
2: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd o kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja, wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
4: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten
5: termin? O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
4: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania?
5: To nie rozmawiam jeszcze z panem prezydentem.
2: Odpowiada dyplomatycznie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
6: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
2: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni osłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością w C1.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7, projekt przy wspólnym stole, w którym przedstawiamy koła gospodyń wiejskich. Na pierwszy ogień koło mi bardzo bliskie, bo blisko Żuromina mieszkający gospodarze i gospodynie, koło z Wiadrowa. Ze mną są przedstawiciele tego koła, pan Waldemar Bukowski.
3: Bardzo miło, dzień dobry Państwu.
2: Pan Daniel Albrewczyński.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I jego małżonka Agnieszka Albrewczyńska.
5: Dzień dobry.
2: Koło gospodyń wiejskich, a tutaj mam dwóch gospodarzy, pewnie szybko się tak nie zdarzy. Pierwsze pytanie, zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł, żeby właśnie w Wiadrowie stworzyć koło gospodyń wiejskich?
5: Zanim właśnie może o tym kole i o tym pomyślę, muszę dodać to, bo tak jak pan słusznie zauważył, mamy tu panów, z czego jesteśmy, panie, bardzo dumne. Wszędzie są koła gospodyń wiejskich, u nas jest koło gospodyń i gospodarzy. Bardzo chciałyśmy z dziewczynami, żeby to wybrzmiało, czyli w nazwie też faktycznie jest koło gospodyń i gospodarzy, bo u nas na równi panowie są z paniami. Tak są też traktowani, razem wszystko organizujemy, razem wszystko robimy i to musi wybrzmieć, że tak się właśnie nazywam.
2: Czyli KGIGW.
5: Dokładnie tak.
2: To zatem jak to się zaczęło?
4: Pomysł wziął się ogólnie, na samym początku miało to wybrzmieć tak, że głównie będzie to koło gospodarzy wiejskich, jednakże jakby powstało to w taki sposób, to wiadomo, że żony tych gospodarzy nie byłyby zbyt zadowolone, także stworzyliśmy koło gospodyń i gospodarzy wiejskich. Ogólnie stworzyliśmy to z chęci potrzeby spotykania się, jakichś robienia czegoś razem. Mamy u nas w wiosce dosyć sporą grupę młodych ludzi. Trzeba też zauważyć to, że nasze koło jest dosyć młodym kołem, jeżeli chodzi o średnią wieku, bo naprawdę mamy osoby starsze, ale też i dużo osób młodszych.
2: A kiedy powstaliście?
4: Sam pomysł powstał na jesieni 20 bodajże 4 roku, a działanie koła naszego rozpoczęło się w marcu 25 roku, czyli zaczęliśmy działać prężnie tak naprawdę w kwietniu, w czerwcu dosłownie.
2: A wszędzie was pełno.
4: Staramy się.
2: Młode koło nie tylko wiekiem, ale również, nie tylko średnią wieku, ale również założeniem. Jak wygląda dzisiaj koło? Ile osób go tworzy i jak to się przedstawia?
5: W tej chwili jest nas 11, mamy 4 małżeństwa, mamy, z czego ja jako prezes koła jestem chyba najbardziej dumna, mamy w naszym kole zarówno sołtysa, jak i radnego z naszego okręgu, to bardzo nam ułatwia współpracę.
2: I wszyscy tutaj są.
5: I wszyscy tutaj są, tak, dokładnie. Jest prezes, jest sołtys i jest pan radny. Co najważniejsze? No wydaje mi się to, że jesteśmy bardzo zgrani, aktywni, młodzi, mamy dzieci w podobnym wieku. Te dzieci też aktywnie z nami uczestniczą, bo zwyczajnie musimy je ze sobą wszędzie zabierać.
2: Jak wygląda takie koło od kuchni? Wiem, że się spotykacie, przygotowujecie do różnego rodzaju wydarzeń, a czy tak bez takich wydarzeń, bez przygotowań też się spotykacie w jakiś sposób? Jesteście kolegami, koleżankami, przyjaciółmi może nawet?
3: Na pewno spotykamy się dosyć często. To nie jest tylko tak, że impreza powoduje, że zbieramy się i coś tam tworzymy razem. Staramy się w różnych okolicznościach spotykać, wymieniać się nieraz przepisami różnymi. Szukamy tego optymalnego takiego smaku. Nawet każdy indywidualnie inaczej to odbiera, ale jak razem się spotkamy, często zmieniamy jednak te nasze potrawy, każdy coś doda. Jeśli chodzi o życie takiego koła od kuchni, to na pewno jest bardzo wesoło. Tego nikt nie koledzy potwierdzają, także na pewno jest bardzo wesoło i myślę, że musimy się spotykać jeszcze częściej i chcemy zachęcić innych mieszkańców Wiadrowa do tego, żeby dołączyli do nas, bo to jest naprawdę, jesteśmy grupą dosyć zgraną i czekamy na nowe pomysły cały czas.
2: A tych pomysłów nie brakuje u was, bo widzę, że organizujecie wiele rzeczy, też tutaj bywacie w Żurominie, w Żuromińskim Centrum Kultury. No właśnie, z czego jesteście najbardziej dumni przez ten ponad rok działalności?
4: Z każdego jednego wydarzenia jesteśmy dumni, tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy. Działamy od niedawna, tak naprawdę od roku, niespełna roku. Znaczy, przepraszam, niespełna, troszeczkę więcej. to każda impreza, w której bierzemy udział, daje nam jakąś taką satysfakcję, że mogliśmy w tym uczestniczyć i mogliśmy gdzieś tam tą swoją cegiełkę dołożyć, tak? Ale wiadomo, najbardziej takie imprezy, z których jesteśmy najbardziej zadowoleni, to są te, gdzie możemy je organizować u siebie, u nas, w sensie w naszej wiosce. Dajmy na to, mamy festyn rodzinny, który jest organizowany cyklicznie przez pana radnego w czerwcu, zawsze to się zbiega z Dniem Dziecka. Wprowadziliśmy od poprzedniego roku też nowy projekt, gdzie są to dożynki. Mamy fajnych parę projektów, które robimy sami, które robimy także z Rumińskim Centrum Kultury. Tutaj dosyć fajnie nam pani dyrektor pomaga i nas wspiera. Bodajże są to, jest to wypiekanie pierników przed świętami Bożego Narodzenia. Także mamy dosyć sporo fajnych tutaj rzeczy, z którymi możemy się pochwalić, a mamy też nadzieję, że będziemy mogli tworzyć ich więcej i brać udział w jak największej ilości takich imprez.
3: Może jeszcze ja dopowiem, jeśli można, to bierzemy też udział w takich akcjach charytatywnych. Często lubimy pomagać innym. Braliśmy udział aktywnie w akcji Rowerem po uśmiech dzieci. Do każdej takiej akcji się będziemy dołączać i wspierać, bo pomagać to jest naprawdę bardzo cenne i ważne dla nas.
0: Czy Wiadrowo ma swój smak, potrawę, wypiek albo przepis, który szczególnie kojarzy się z waszym kołem, z waszą miejscowością?
3: Jeśli chodzi o te słowo wiadrowski smak, nie wiem, czy to jest ten smak, ale bardzo popularna jest nasza grochówka tu.
5: Nie nasza, tylko pana radnego. Nie, to trzeba podkreślić. To nie nasza.
4: To jest flagowy projekt.
3: Tak naprawdę to jest grochówka mojej teściowej. Przez pierwsze lata moja teściowa gotowała, ja podpatrywałem. Teraz zamieniliśmy się rolami. Teraz ja gotuję, teściowa mnie pilnuje, żebym dobrze to uczynił. Widzę, że...
5: A my wszyscy smakujemy.
3: Wszyscy smakują. Oczywiście tych smaków szukamy cały czas. Nie? Robimy różnego rodzaju przetwory. Tak jak ja o sobie mogę powiedzieć, że różnego rodzaju kiszonki, czy to ogórki przesmaczne, że tak powiem. Bardzo dobry gulasz. Tu pan sołtys zajmuje się gularzem. Mamy to swoją słynną sałatkę.
5: Z groszkiem i z majonezem. Przy okazji musimy pozdrowić Malwinkę, która nie pozwala nam zmienić majonezu na light.
0: Także. Co daje wam to, że macie koło?
4: Po pierwsze, to daje nam to, że możemy się spotkać, zintegrować, spędzić wspólnie czas. Po drugie, oderwać się od jakichś obowiązków codziennych, domowych. Wiadomo, że każdy z nas pracuje, każdy z nas jest na etacie. To, że jesteśmy w kole, to jest tak naprawdę chwila, gdzie możemy oderwać się od tego wszystkiego i zrelaksować. To jest jakaś tam forma fajnie spędzonego czasu, gdzie możemy sobie zapomnieć o wszystkim. Teraz też na dniach byliśmy na krótkiej takiej jakiejś fajnej wycieczce integracyjnej, gdzie mogliśmy sobie spędzić praktycznie całą niedzielę razem. Większość naszego koła wybrała się w krótką podróż, gdzie mówię, mogliśmy sobie troszeczkę zrelaksować się, zapomnieć o codziennych obowiązkach.
3: Celem tego naszego spotykania, zrzeszenia się jest to, żeby dać przykład tym młodszym ludziom u nas w naszej miejscowości, żeby widzieli, że po prostu nie samotność, nie indywidualizm, a jednak to działanie w grupie jednak pomaga i fajnie tak spędzać
0: czas. I co, ci młodzi podpatrują, patrzą?
3: Na imprezy przychodzą bardzo
5: licznie.
0: Wyrywacie je z domu, tak, przed telewizorów, od komputerów.
3: Od czegoś trzeba zacząć i to jest taki mały plusik, że nie siedzą przed telewizorami, przed komórkami.
5: Zarówno młodsi, jak i starsi, bo mamy też dużo seniorów, których też za każdym razem zapraszamy i bardzo miło jest, jak na przykład ja pamiętam, na poprzedniej Wigilii przyszła do nas pani, która jest samotna i usiadła, ktoś do niej podszedł, porozmawiał, dostała jakąś, nie wiem, pomarańczę czy pierogi i zwyczajnie mogła spędzić z kimś czas, więc to było fajne i myślę, że też bardzo ważne jest to, że pokazujemy, że na wsi nie jest smutno i każdy musi siedzieć w domu, tylko wychodzimy, zrzeszamy się i naprawdę to fajnie bawimy.
0: Piękna i wesoła.
5: Jest, oczywiście, oczywiście, że tak.
3: Barwna i kolorowa.
4: Tak,
0: tak jest. Proszę mi powiedzieć jeszcze, jakby ktoś słuchał nas, ktoś z Wiadrowa i sobie pomyślał, o kurczę, zapiszę się do tego koła, to jak to można zrobić?
5: Trzeba po prostu przyjść na imprezę, podejść do kogokolwiek, kto jest z naszego koła i powiedzieć, ja też chcę tu być. W ogóle nie mamy sztywnych zasad, nie mamy sztywnych spotkań. No, na potrzeby gdzieś tam. Tak, jest to stworzone, aczkolwiek jesteśmy bardzo otwarci i bardzo tacy normalni, swojscy, więc myślę, że każdy, kto tylko chce, to no warunek jest taki, że musi mieszkać w Wiadrowie i tylko tyle. Resztę to już dogramy. Komunikatory wszystkie są dostępne i my z nich korzystamy, więc my jesteśmy w ciągłym kontakcie i ciągle ktoś tam, wystarczy, że napisze z rana jakąś wiadomość i już lawina leci, więc naprawdę to bardzo fajnie wygląda i zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć do nas dołączyć.
0: Widzimy zatem, że koła gospodyń wiejskich to nie tylko przepisy, to podtrzymywanie tradycji, to też integracja wsi i o tym opowiadali nam przedstawiciele tego koła. Agnieszka Albrewczyńska, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
0: Daniel Albrewczyński, sołtys wsi.
4: Dziękuję bardzo.
0: I Waldemar Łukowski, radny z Wiadrowa.
3: Dziękuję bardzo.
0: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 dzień września. W 1575 roku ordynariusz chełmiński Piotr Kostka otrzymał sakrę biskupią. W 1815 nastąpiła oficjalna prekonizacja Tomasza Ostaszewskiego na biskupstwo płockie. W 1884 roku w Nidzicy została poświęcona synagoga przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego. Budynek został zniszczony w czasie wydarzeń Kryształowej Nocy. Na jego miejscu władze zbudowały Muzeum Pogranicza. W 1939 roku Mława została zajęta przez wojska niemieckie. Pociąg pancerny generał Sosnkowski patrolował okolice Ciechanowa, po czym otrzymał rozkaz wycofania się do Modlina, a załoga 41. Eskadry Rozpoznawczej prowadziła działania na kierunkach Działdowo-Nidzica-Uzdowo oraz Nidzica-Wielbark-Szczytno. Ustalono wzmożony ruch kolejowy. W 1996 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Jan Śledzianowski na wniosek ministra edukacji narodowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
3: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie.
2: W 2009 roku miała miejsce premiera filmu fabularnego Balladyna, w którym rolę Chrisa zagrał urodzony w Rypinie Rafał Cieszyński.
4: Stój za gum na progiem i nie rozplątuj znów na kołowrotki szczerosumiennej, zaplątanej pasem dziwnej przeszłości.
2: W 2016 roku zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym Adolfa Szelążka, biskupa pomocniczego płockiego, a później ordynariusza łódzkiego, mówi siostra Hyacynta Augustynowicz, Terezjanka.
5: Zostały podpisane akta procesu beatyfikacyjnego, zamknięte i olakowane, następnie przekazane przez Portitora do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
2: Rok 2019 to premiera filmu fabularnego Patryka Wegi Polityka, w którym rolę przewodniczącego Pacyny zagrał urodzony w Rypinie Zbigniew Suszyński.
6: Jest pytanie o jakość polskiego państwa prawa i polskiej praworządności. Czy tu jest kilka bardzo wyraźnych znaków zapytania o jakość państwa prawa.
2: Urodzili się w 1865 roku Maria Karłowska, imię zakonne Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, założycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej oraz błogosławiona Kościoła Katolickiego. Jej praca społeczna zaowocowała założeniem zakładów wychowawczo-resocjalizacyjnych i szpitali dla chorych wenerycznie, dla dziewcząt i kobiet z ulicy pod nazwą Domów Dobrego Pasterza. Zorganizowała placówkę m.in. w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim.
7: Miejscem ewangelizacji były dla niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom publiczny, więzienie, oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z chorobami wenerycznymi.
2: W 1886 roku Sergiusz Zachorski, generał Brygady Wojska Polskiego, szef gabinetu wojskowego prezydenta Rzeczypospolitej, współtwórca polskiego jeździectwa sportowego, dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1894 roku Władysław Dec, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant Komendy Rejonu Uzupełnień Ciechanów. Zmarli w 1939 roku pod Nowym Dworem Mazowieckim Ernest Kościński, urodzony w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada, w powiecie działdowskim, folklorysta, poeta, nauczyciel w Klęczkowie w gminie Działdowo, działacz Działdowskiego Związku Mazurów. Poległ w kampanii wrześniowej, spoczywa w bezimiennej mogile na cmentarzu ewangelickim w Narzymiu. Także w 1939 roku Zygmunt Durski, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, szef sztabu 8. Dywizji Piechoty w Modlinie, zastępca dowódcy 32. Pułku Piechoty w Modlinie. W 1995 roku Jędrek Połonina, a właściwie Andrzej Wasielewski, urodzony w Górznie w powiecie brodnickim, rzeźbiarz, malarz, rysownik, poeta i pieśniarz bieszczacki, zginął potrącony przez samochód prowadzony przez pijanego kierowcę.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góreny na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
6: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
3: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
2: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
4: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
2: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
5: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, w wpisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
2: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
1: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koła gospodyń wiejskich na antenie Radia 7 ruszy też nowy cykl Co na obiad? Mława, 3 ulice po modernizacji. Powiatowe dożynki w Rościszewie, w sobotę święto rolników. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Od dziś na antenie Radia 7 przedstawiamy koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. W tym roku odwiedziliśmy 15 kół i stowarzyszeń. Rozmawialiśmy o ich działalności, tradycjach, lokalnych inicjatywach, ale również o tym, jak zmieniają się współczesne koła gospodyń wiejskich. Na pierwszy ogień poszło koło z Wiadrowa w gminie Żuromin. Zajrzyjmy, co działo się podczas nagrania.
3: Żeby we Wiadrowie stworzyć koło gospodyń wiejskich. Kto mówi?
4: Ja mogę.
3: Dobrze.
5: Ile osób dziś tworzy koło? Kto mówi?
3: Ja mogę.
5: Co sprawia, że chce się wam spotykać?
6: Ja mogę mówić.
5: No to dobrze. Jak wygląda takie koło od kuchni? Jak często się spotykacie?
3: No to ja mogę to powiedzieć.
5: Dajcie coś Danielowi.
3: No to z czego tak, jesteśmy dumni? Ja to mogę... Daniel. To mówmy po prostu po kolei. Ja, Daniel, pan Baldek,
7: no to ja
3: Daniel.
7: Tutaj, jak
3: pan
7: wygląda
3: Baldek.
7: Koło od kuchni, mogę to powiedzieć, nie ma problemu.
2: Prezentacja kół to nie wszystko. Od poniedziałku pozbawimy naszych słuchaczy jednej codziennej troski. Zastanawiania się, co ugotować na obiad. Na antenie Radia 7 rusza nowy cykl Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30 gospodynie z naszego regionu będą przedstawiały swoje ulubione dania i zdradzały, jak je przygotować. Pani Ewa Kleniewska z Syberii.
8: Ja zdecydowałam się podać przepis na tą zupę pomidorową, dlatego że moja rodzina uwielbia tę zupę i czasami na wyjazdy dziewczyny proszą, żeby właśnie tą pomidorową z ryżem gotować, żeby podać uczestnikom jakiegoś pikniku czy dożynek. Mam nadzieję, że będzie smakować również słuchaczom Radia 7.
2: Będą to przede wszystkim przepisy sprawdzone, takie, które goszczą na rodzinnych stołach od lata. Niektóre przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Oba cykle powstały dzięki głosom naszych słuchaczy i dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Pierwsze koło przedstawiliśmy dziś, a pierwszy przepis z cyklu Co na obiad w poniedziałek o 11:30 na antenie Radia 7. Zakończyła się modernizacja ulic Wiśniowej, Malinowej i Poziomkowej w Mławie. Przebudowano ponad kilometr dróg, a inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych. Zamiast tradycyjnych szczelnych nawierzchni zastosowano rozwiązania, które mają zatrzymać wodę deszczową. Jezdnie wykonano z kostki betonowej i płyt ażurowych, a pod nimi powstał system drenażowy. Dzięki temu podczas intensywnych opadów woda może wsiąkać w grunt lub trafiać do podziemnego systemu rozsączającego. Ma to ograniczyć powstawanie kałuż i lokalnych podtopień. Zmieniło się również otoczenie ulic. Posadzono ponad 3,5 tysiąca krzewów i bylin, m.in. róże, tawuły, kocimiętkę, berberysy i kosodrzewinę. Zieleń ma pomagać w zatrzymywaniu wilgoci i obniżaniu temperatury podczas upałów. Modernizacja 3 ulic kosztowała prawie 2 miliony złotych. Jest częścią większego projektu przystosowania Mławy do zmian klimatu. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Dziady Adama Mickiewicza będą bohaterem tegorocznego Narodowego Czytania w Żurominie. Powiatowo-miejska biblioteka publiczna przygotowała spotkanie w Żuromińskim Centrum Kultury. W tym roku samo czytanie zostanie wzbogacone o elementy teatralne. W inscenizacji dziadów pomogą aktorzy z żuromińskiej grupy teatralnej 5+, mówi dyrektor biblioteki Joanna Rakoczy.
9: Na pewno warto. Po pierwsze, zobaczyć inscenizację grupy teatralnej. Ja powiem szczerze, że troszeczkę tak się bałam, proponując to młodzieży, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że z takim entuzjazmem przyjęli tę propozycję przygotowania tej inscenizacji. Wiem, że bardzo dużo wkładają wysiłku do tego, żeby wszystko się udało.
2: Aktorów do udziału nie trzeba było długo namawiać, chociaż były pewne obawy, dodaje Joanna Rakoczy.
9: Bądźmy szczerzy, Dziady to jest klasyka. Klasyka jest wieczna, ale to jest również lektura.
2: Pewne obawy, dodaje Joanna Rakoczy.
9: Bądźmy szczerzy, Dziady to jest klasyka. Klasyka jest wieczna, ale to jest również lektura. Także też wiemy, jak młodzież podchodzi do lektur i tutaj troszeczkę

0: wielu lokalnych bibliotekach. Żuromińskie Narodowe Czytanie rozpocznie się jutro o 13 w Żuromińskim Centrum Kultury. Wstęp jest wolny. Rolnicy z powiatu sierpeckiego będą świętować zakończenie żniw. Jutro w Rościszewie odbędą się dożynki powiatowo-gminne. Organizatorami wydarzenia są powiat sierpecki i gmina Rościszewo. Uroczystości rozpoczną się o 13 mszą świętą. Oficjalne otwarcie dożynek zaplanowano na 14:30. W programie znalazły się tradycyjne elementy święta plonów, ale również koncerty i zabawa taneczna. Atrakcji z pewnością nie zabraknie, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
1: Powszechnie lubiane, mamy gwiazdę Łobuzy, mamy Kingę Rutkowską, mamy Igora Kalinowskiego, nasze te lokalne gwiazdy, plus zespół muzyczny, który będzie bawił do białego rana, że tak powiem, do późnych godzin wieczornych, jak co roku. Będzie można zjeść w koła gospodyń wiejskich, zapewnią przepyszne posiłki, będzie wiele atrakcji dla najmłodszych i dla tych starszych.
0: Dożynki są przede wszystkim podziękowaniem rolnikom za ich pracę i tegoroczne plony, podkreśla starosta Przemysław Burzyński.
1: Jest to święto rolników. Rolnicy chcą celebrować również i podkreślać ważną rolę swoją i to oczywiście podkreślamy, bo niestety, jeżeli nie będzie rolnictwa, nie będziemy mieli co zjeść. Dlatego również chcemy uczcić i uhonorować rolników z terenu powiatu sierpeckiego, z każdej gminy i podkreślić ich wagę i znaczenie, bo to jest bardzo ważne i za to im będziemy chcieli podziękować.
0: Dożynki powiatowo-gminne w Rościszewie odbędą się jutro, początek o 13.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7. W regionie numer 1.
3: W regionie numer 1. Radio 7.
2: Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Specjalnie dla ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
8: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
10: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski YouTuber. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
3: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
2: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
4: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
2: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
5: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
2: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
5: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać.
2: Zgodnie z planem, słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całego państwa. Pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. A na US Open z perspektywy Igi Świątek wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Nasza tenisistka pewnie przeszła drugą rundę nowojorskiego turnieju. Teraz na jej drodze staną już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: W meczu z Nadią Podorowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
8: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
7: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w piątej setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niedzielne derby Londynu Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii lider FC Barcelona zagra na wyjeździe z Valencią, ten mecz w niedzielę. Z kolei w niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke Gelsenkirchen.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Reklama.

0: minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc, ulica Okulickiego w przebudowie. Wykopki w skansenie, wielkie święto dawnej wsi. Poezja zabrzmi w Gołodczyźnie. Zdzisław Zembrzucki zaprasza na spotkanie autorskie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwają prace na ulicy Leopolda Okulickiego w Sierpcu. Modernizowany jest kolejny odcinek drogi. Zakres prac jest szeroki. Stara nawierzchnia została rozebrana, przebudowywana jest konstrukcja jezdni, powstaną nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie, pojawią się nowe studzienki ściekowe i krawężniki. To drugi etap przebudowy ulicy Okulickiego. Inwestycja ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców tej części miasta. Ulica Okulickiego jest ważna dla sierpczan, mówi burmistrz miasta Jarosław Pyrzyński.
3: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Tragutta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
2: Przebudowa kosztuje ponad 1 200 000 zł, ponad 860 tysięcy złotych Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a blisko 369 tysięcy pochodzi z budżetu miasta. Prace już trwają i mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Tradycyjne wykopki już w niedzielę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To jedna z największych cyklicznych imprez plenerowych w naszym regionie. Na polach skansenu będzie można zobaczyć, jak wyglądały jesienne prace na dawnej mazowieckiej wsi. Program jest bardzo bogaty, a pokazy będą odbywały się w różnych częściach skansenu, informuje kierownik działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej Joanna Szewczykowska.
4: Będziemy kopać ziemniaki różnymi metodami, bo i ręcznie, czyli motykami, oczywiście kopaczką konną. Będziemy pokazywać w ogóle inne zajęcia jesienne, na przykład młócenie lnu, kiszenie kapusty.
2: Wykopki to także okazja, żeby spróbować tradycyjnych potraw. Będzie kiermasz produktów regionalnych, gastronomia oraz konkurs dla kół gospodyń wiejskich Przysmaki Mazowsza, ziemniaczane rarytasy, dodaje Joanna Szewczykowska.
4: Będzie można smakować tych jesiennych właśnie smakołyków, tych jesiennych ziemiopłodów. Mamy przecież ogródki, mamy pola, także jest to właśnie ta impreza, która chyba można powiedzieć, że nie tylko jest takim wydarzeniem dla ducha, ale również dla ciała, mówiąc tutaj właśnie o smakach. Rzeczywiście takie wiejskie smaki.
2: Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, warsztatów i dawnych zabaw. O 12 wystąpi kapela Mozaik, a o 15 zespół folklorystyczny Kurpiowszczyzna z Myszyńca zaprezentuje widowisko Wesele na Kurpiach. Wykopki w sierpeckim skansenie rozpoczną się w niedzielę o 10 i potrwają do 18. Bezpłatny spływ kajakowy rzeką z krwą. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie W Trosce o Człowieka, a udział w nim jest bezpłatny. Organizatorzy chcą połączyć aktywny wypoczynek z promocją przyrody północnego Mazowsza. Trasa będzie prowadziła z krwą, która ma wiele do zaoferowania miłośnikom kajaków, mówi radny powiatu sierpeckiego Piotr Rzeszotarski.
5: Chcemy odczarować rzekę z krwę, ponieważ jest ona troszeczkę niedoceniana przez kajakarzy. Mamy przepiękną pradolinę, przepiękne skarpy, przepięknie meandruje. Jest to dzika rzeka. Wiem, że kajakiem trochę trzeba poprzenosić kajak przez zwalone drzewa, ale musimy zapamiętać, że płyniemy i Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym i Naturą 2000, więc musimy się trochę pomęczyć, ale widoki rekompensują cały trud płynięcia kajakiem.
2: Spływ rozpocznie się w niedzielę. Trzeba się wcześniej zapisać. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie radio7.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Miłośnicy poezji będą mieli okazję spotkać się ze Zdzisławem Zembrzuckim, poetą, autorem 12 tomików wierszy i członkiem Związku Literatów na Mazowszu. Jutro w siedzibie Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie odbędzie się spotkanie autorskie połączone z promocją najnowszego tomu poezji zatytułowanego Poetycka misja osobista. Zdzisław Zembrzucki pochodzi z powiatu ciechanowskiego, a jego twórczość była prezentowana podczas licznych spotkań poetyckich i w antologiach w wielu miastach Polski. W dorobku autora znalazły się m.in. tomy Zmysłowość, Ziemskie Anioły, Między sercem a słowem czy W pisanym słowie krople szczęścia. Za działalność twórczą i społeczną poeta został uhonorowany medalem pamiątkowym Promazowia. Spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 16. Jego organizatorem jest Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Igadruk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
3: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
2: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszą młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
4: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
5: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
4: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
6: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
4: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
2: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
7: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także w czasie w akcję.
8: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
7: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
2: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki zagrają w weekend o medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
10: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
11: No niesamowite emocje. No bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawialiśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
10: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
12: Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
10: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
11: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać, jak potrafimy najlepiej.
10: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belk Wout van Aert z Team Visma wygrał 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a 4. jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas, który w klasyfikacji generalnej zachował przewagę minuty i 45 sekund nad 4-krotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem. A w Szkocji wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu będą odbywać się bez kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejsza liga Scottish Professional Football League w uzgodnieniu z klubami. Ostatni derbowy mecz drużyn z Glasgow został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszki.
2: W nocy przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem większe, też może przelotnie padać. W północnej połowie kraju możliwe burze. Temperatura od 17 na północy do 25 na południu. Wiatr nad morzem i w górach silny, a nawet bardzo silny.
13: Posłuchaj nas.